0: Litný. Radio. Kružky radio.
1: V mestu imamo kup deklet. Najlepšo mora roke
2: imet. Jo, mažo, mažo. Ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, okej? Jo. V mestu imamo en kup deklet. Najlepšo mora six pack imet. A to so le sanje, verjemte mi.